0: Galiwango.
1: Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango. Galiwango.

nyimba zino nsuna konsune chitegeza tambulo nonye nyimba zino ze malire yo eliwala ino wali kalikasada echimba bachita ninana chiri mu namba ya msambu.